0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Hity na maksa.

0: plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
11: I po reklamie.

0: mama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
12: I po reklamie.

Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. No jak wam mija ta sobota? Ja wiem, jeszcze nie mija, dopiero 8 rano niedawno minęła, ale to dobrze, że nie mija. No sobota jest od tego, żeby trwać jak najdłużej. Chyba że jesteście w pracy, no ale to wtedy też razem ogarniemy. Dawid Miązek, dzień dobry. To są sobotnie hity na Maxa. Ja jestem z wami do 13 po 10. Jak zawsze dołączą do mnie jeszcze Ada z Agatą. A za chwilę do nas wszystkich dołączy Rihanna, Only Girl.

0: tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
1: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef już jutro o 19.45 w TVN.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.

0: i po reklamie.
1: Hejka, tu Maciek.
2: Ja też dołączam, jestem Aneta.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: What's up, it's Jean Paul.
5: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF.

No słuchajcie, nie zawsze może, ale od czasu do czasu warto polecić takim klasyczkiem. Trzeci wymiar oczywiście dla mnie masz Tajla w RMF Max, a teraz będzie o nowościach gamingowych. Zapraszam na Max Games i będziemy mówić o najciekawszych gamingowych premierach września. Max Games. Warto zacząć od tytułów, które już we wrześniu zdążyły się pojawić. Wczoraj wyszedł symulator kosza NBA 2K27, ale też gra akcji w japońskim klimacie Onimusha Way of the Sword. W czwartek natomiast premierę miał polski hit The Blood of Dawnwalker. O tej ostatniej grze będziemy sobie jeszcze mówić za godzinkę. A jakie premiery jeszcze przed nami we wrześniu? 10 wyjdzie dodatek do strategii Age of Empires 3 Definitive Edition The Baltic Powers. Mały dodatek, ale dla nas mega ważny, bo dodaje cywilizację Polski i Danii. Dania tam nieważna, ale Polska wjeżdża na grubo i będziemy mogli pograć husarią. Fani Marvela są. 15 września wychodzi Marvel's Wolverine, czyli super bohaterska gra akcji z Rosomakiem, z adamantowymi szponami w roli głównej. Dzień później jedna z najciekawszych produkcji tego roku, Red Dead Redemption 2 Nuevo Paraiso. The Forgotten Frontier, przydługa nazwa, ale jest to nieoficjalny dodatek, czy bardziej mod do słynnego westernu od twórców GTA, który daje nam dostęp do tajemniczego obszaru Meksyku. Teraz fani horroru z najwyższej półki robią głośniej, bo wraca Silent Hill z najnowszą odsłoną Townfall, która przeniesie nas do spowitego mgłą opuszczonego przez ludzi szkockiego miasteczka. Premiera 24 września. Dzień później wyjdzie nowa odsłona EAFC, tym razem z numerkiem 27. Jedną z nowości ma być wypełniony aktywnościami piłkarskimi otwarty świat, który będzie mógł eksplorować nasz awatar. No i na deser Wiedźmin 3, Dziki Gon, wielki powrót po 11 latach. W przyszłym roku ma wyjść dodatek, ale najpierw wychodzi remaster, który posiadacze oryginału dostaną za darmo, także myślę, że uczciwa cena. Po pierwsze dostaniemy totalnie odświeżoną grafikę z obsługą najnowszych technologii, po drugie mnóstwo drobnych poprawek i usprawnień w rozgrywce. Premiera Wiedźmin 3 Remastered 29 września. Okay.

0: Everlasting od Armina Van Burena i Saszy. Świetny duet w RMF Max. A taki duecik znany z Instagrama, z TikToka znacie, Gabi i Maciek. Takie tworzą różne fajne damsko-męskie filmiki, między innymi seria o rozwiedzionych rodzicach. No więc słuchajcie, jak znacie i lubicie, to po pierwsze warto odpalić najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze, bo właśnie Gabi z Maćkiem są jego gośćmi. A po drugie warto zostać się z RMF Max po 10, bo najciekawsze fragmenty podcastu Bratnie Dusze właśnie z Gabi i z Maćkiem wjeżdżają na naszą antenę. Między innymi jak do siebie mówią na planie i nie jest to misiu, pysiu, robaczku, tylko bardziej zamknij mu... No takie rzeczy. Odpalcie Bratnie Dusze albo po prostu zostańcie z RMF Max po więcej.
1: Reklama. Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Commerce, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecommerce.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Szkołę ogarniamy.

0: rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
1: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
0: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
1: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Lino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Lino. Najbliżej ciebie.
1: I po reklamie.
6: Grzegorz,
7: Asia, Martyna,
8: Lady Gaga,
9: z tej strony modelki
10: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
8: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
7: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
8: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
12: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na Was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
13: I po reklamie.
14: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
15: Cześć, jestem Angelika.
16: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
17: Cześć kochani, z tej strony Klao.
18: Kari Incińska. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Kraków 96 i 7 FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Przewaga chmur na krakowskim niebie, chociaż zdaniem synoptyków od czasu do czasu będą pojawiać się też przejaśnienia. Niewykluczone również słabe przelotne opady deszczu. Chłodniej niż wczoraj, temperatura ma się wahać od 19 do 22 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Uwaga na zachodni wiatr, ten w porywach może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro już więcej słońca.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: RMF Max.
0: będzie szybkie przywitanie, bo nie ma Ady. Ada zawsze nam zajmuje najwięcej czasu w tej Teraz wcale nie marnujemy tego czasu na gadanie. Bo Adrianna Krysian, to tak długo trzeba, no właśnie, nie? Prościej jest. Agata Świderska. Dawid Miązek. Proste. I tobie, Romeo, Fly High po 11 w RMF Max.

0: niezmiennie słuchacie RMF Maxi. Bardzo dobrze to o was świadczy. Podcast Bratnie Dusze, który prowadzą dziewczyny Ada Krysian i Agata Świderska. To nie tylko heheszki, to nie tylko rozmowy o związkach.
1: Ale też trudne tematy. I Gabi nam opowiedziała o jednej dość traumatycznej historii,
0: której nie opowiedziała nikomu innemu. Posłuchajcie.
2: Miałam wypadek samochodowy na takim torze wyścigowym, jak to mogę nazwać.
3: Byliśmy w programie pewnym, na razie nie możemy jeszcze powiedzieć, ale był program, który był totalnie nieprzygotowany. I Gabrysia jechała takim samochodem buggy, czyli taki otwarty, klatkowy.
2: Całkowicie samym ciężarem upadła mi tutaj na rękę, nie?
3: Przecięła.
2: Więc jakby ręka trzymała mi się gdzieś tam tak...
0: Ale jak wisiała, bo ja nie rozumiem. Jak ta ręka wisiała?
1: No, słuchaj, no po prostu jakby połowa tej ręki była w drugą stronę, wiesz.
0: Czyli, że trzymała się na...
1: włosku, że tak powiem.
0: Nie!
1: Naprawdę?
0: Nie! O Jezus, wiem, Maria!
1: Wiem.
0: Gabi, jak to zrobiłaś? Słuchajcie, całość tego wyznania i innych ciekawych wyznań od Gabi i Maćka na YouTubie RMF Max, między innymi koniecznie sprawdźcie Bratnie Dusze.
1: Zapraszam też. Jestem tam, gram, mówię coś. Ada też jest, ale nie dzisiaj.
0: Tam akurat jest,
1: właśnie,
0: ale z nami
1: Ada
0: jej nie ma. Zaraz wracamy do poszukiwań.
4: RMF Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
10: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
11: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
12: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
18: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
17: Polecam Michel Moron.
18: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
19: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
20: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup 2 produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
21: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
20: I po reklamie.
22: Tu Ola i Jarek.
23: Hejka, tu Maciek.
24: Cześć, tu Oskar Sims.
25: Hello, this is September.
26: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Tylko kochaj mnie, numer, którym Zalia podbija TikToka i nie tylko, słuchacie RMF Max.
1: A ty, Dawid, w ogóle jak ty mówisz na swoją żonę, w sensie zdrobnienie, jak, no wiesz.
0: Wolę nie mówić.
1: Jak to?
0: Wolę nie ujawniać. No niech to zostanie między nami.
1: To może się zainspirujesz jeszcze dodatkowo Gabi i Maćkiem.
0: Jak oni się do siebie zwracają, tak. Posłuchajcie.
2: Możemy się nawet wyzywać na planie. Zamknij mordę, coś tam ten, i tak dalej.
3: Zespaj się.
2: Nie zespaj się, ulubione.
4: Każdy ma tam swoje powiedzonka. Niektórzy mówią, misiu, kochania, a niektórzy...
2: Dokładnie. Okej, więc ten. Ale później po nagrywkach w ogóle na przykład wracamy do tego. I to nie jest, że zakupywanie pod dywan, tylko takie, wiecie, odcięcie.
3: Puszczanie po prostu tego.
2: Nie wiem, jak terapeuci to obejrzą, będą mogli się wypowiedzieć, czy to jest bardzo źle, czy nie, ale...
3: Przegadaliśmy to tyle razy, że już po prostu wiemy, jak to gdzieś funkcjonuje i dlatego już nie robimy z tego jakiegoś wielkiego halo. No bo rzeczywiście jakby te gdzieś tam nagrywki to jest jedyny po prostu gdzieś tam nasza przyczyna jakiejś chyba kłótni na ten moment.
0: O, widzisz, czyli jak ja ci kiedyś powiedziałem, żebyś się zamknęła, to przecież no, nie ma co robić z tego dramy. To mamy to przegadane, widzisz? Tak trzeba postępować.
1: O, jak dobrze, że mi przypomniałeś, bo o tym nie pamiętałam.
0: A, dobra, no to się... Nieważne. Nie było takiego
1: Może
0: czegoś.
1: Może opowiesz szczegóły?
0: Nie, wolę. Nie wracajmy do tego. Już następna piosenka przecież leci. My zaraz wracamy do szukania Ady.
1: To ja wam chętnie opowiem.
0: Jingle poproszę. Andy Das za chwilę z Karisem Zokaria.

0: Brandy i Angels w RMF Max, a my szukamy swojego aniołka niezmiennie. Ada Krysian miała być na programie, nie ma jej, jesteśmy tu we dwójkę z Agatą. No i cały czas dostajemy od was sygnały, między innymi na 3001, gdzie ją widzieliście.
1: Tak, mamy jeden z tropów, brzmi, uwaga, konkurs na sobowtóra Zenka Martyniuka. Tam ona, ponoć była.
0: Ale ona tak, te oczy ma takie, nie?
1: Trochę tak.
0: Bo przez te oczy, ona ma zielone?
1: Brązowe, ale to wiesz, podobne.
0: To szkło, szkło się da na to. Tak. Ktoś widział ją też, tutaj mamy napisane, w sklepie, stała w kolejce do promocji 6 plus 6. To pewnie 6 plus 6 kosmetyków, nie?
1: No myślę,
0: na to jest ta promocja.
1: Tak, myślę, że na... No gdzież Ada? Znasz Adę.
0: No
1: chociaż
0: tak.
1: Nigdy nie wiadomo, co się dzieje w czymś
0: same
1: domu.
0: Same zdrowe rzeczy. I co, jaki jeszcze trop mamy?
1: Jeszcze, o, to jest dobre.
0: No.
1: Widziano ją pod szkołą podstawową, gdzie wdała się w bójkę o gniotki brokatowe dumplingi.
0: To jest totalnie Ada. To jest totalnie w stylu Ady.
1: Z szóstoklasistką.
0: Słuchajcie, jeśli gdzieś zaobserwujecie Adę, wysoką brunetkę z charakterystycznym uśmiechem i błyskiem w oku, dawajcie nam znać od razu na 3001. My wasze tropy będziemy sprawdzać. Szukamy dalej niezmiennie. Za chwilę prognoza pogody w RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
7: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
9: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
10: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierz rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz polskie jabłka tylko złoty 99 za kilogram. Cena przed obniżką 4,49. A wszystkie proszki do prania weź dwa, a tańszy kupisz za 1 grosz. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro

0: Może by się taniej miało, w euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Magda. Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hey, this is Calvin Harris.
4: Siemano, z tej strony White 2115.
5: Siemano, hej, cześć, tu Filip.

przewaga chmur na krakowskim niebie, chociaż zdaniem synoptyków od czasu do czasu będą pojawiać się też przejaśnienia. Niewykluczone również słabe przelotne opady deszczu. Chłodniej niż wczoraj, temperatura ma się wahać od 19 do 22 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Uwaga na zachodnie wiatry, ten w porywach może wiać z prędkością do 50 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro już więcej słońca.

0: Calvin Harris numerem Summer w RMF Max przypomina nam, że wakacje może i się skończyły, ale lato niezmiennie trwa. Jak spędzić ten letni weekend?
1: Na poszukiwaniach Ady. Najlepiej, nie?
0: To też tak, to będziemy robić, owszem, ale mamy jeszcze kilka innych propozycji dla was, także posłuchajcie, za chwilę 12. RMF Max.
2: Na chwilę przed sobotnim popołudniem melduje się ponownie Piotrek Świderski i zapraszam na kolejną dawkę weekendowych polecajek w RMF Max Kraków. Gdzie jeszcze warto wyjść w pierwszy weekend września? Ano na przykład na trzeci zlot klasyki, który startuje lada moment na dachu Galerii Bronowice. Na miejscu czekać na was będzie blisko 300 oldschoolowych fur, koncert i atrakcje dla całych rodzin. Będzie też panel dyskusyjny, głosowanie na autozlotu czy targ wielkowiejski. Event potrwa do godziny 19. Wstęp jest free. A ci, którzy wolą pośmigać, ale na parkiecie mogą po 19 wpaść do klubu spotkań Poczta Główna przy Westerplatte. Dziś u nich Boski Roman na mikrofonie, Paw za konsoletą, a razem z nimi 7 gościnnych projektów z niezależnej sceny rapowej i elektronicznej. No i jeszcze klub Energy 2000 Przytkowice poleca się dzisiaj z imprezą w cyklu Single Party. Na wejściu dostaniecie kolorowe opaski oznaczające wasz obecny status, a na 3 różnie klimatycznych parkietach dobre bity będą zapodawać DJ-e rezydenci. Start imprezy godzina 21.30.
3: Reklama. Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
10: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
9: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
16: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
15: Ducha to ja niedługo wyzionę.
16: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: Mała łazienka, nietypowa przestrzeń, nie musisz iść na kompromis. W salonie łazienek Domino w Krakowie znajdziesz kabiny prysznicowe i brodziki Radaway, dopasowane do twojej przestrzeni, wymiarów i stylu. Bo dobra kabina to taka, która pasuje do twojej łazienki. W salonie Domino znajdziesz wszystko, by urządzić ją po swojemu, od A do Z. Zapraszamy, Kraków, ulica Mogilska 69A. Domino. Więcej możliwości dla twojej łazienki.
19: i po reklamie.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: To nie będzie ciepły weekend w Krakowie. Dzisiaj na termometrach od 19 do 22 stopni, a jutro około 20, maksymalnie 21 kresek. Sobota mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego z lokalnymi przejaśnieniami. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny, wieje dzisiaj z zachodu. Jutro już więcej pogodnego nieba, nie powinno też padać.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Minęła 12 i bratnie dusze wracają do was w składzie.
23: Agata Świderska.
0: Dawid Miązek.
24: I Adrianna Kresian.
0: To ona?
23: Nie, no żartowałam.
0: Nie, dalej nie przyszła. Dalej jej szukamy, ale za to przyszli DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

0: duet Kygo i Max Magnon. To jest RMF Max. My wracamy do najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze, w którym goszczą znani z instagramowych rolek Gabi i Maciek. I jeśli znacie ich tylko z tych rolek, to możecie odnieść mylne wrażenie.
1: No bo Gabi jest taka niby słodziutka i niewinna, a tu proszę, petarda, rakieta, jak wybuchnie, to uważajcie.
2: Ja nie potrafię odpuszczać i ja zaogniam sytuację bardzo często. W sensie, może się nie wydaje, ale jestem bardzo naprawdę uparta i bardzo często jest tak, że ja wiem, że na przykład Maciek ma w czymś rację, ale tak bardzo boli mnie to przyznanie mu tej racji, że ja tego nie zrobię, dopiero zrobię to za jakiś czas, dzień, dwa, trzy nawet, że przyznam, no dobra, miałeś tam gdzieś tam wtedy rację, jak już gdzieś emocje zejdą.
0: Ale to i tak, Gabi, jest lepsze od 90% dziewczyn, bo przecież wy nigdy nie przyznajecie facetowi racji, nigdy.
1: Ja przyznaję.
0: I kiedy ostatnio przyznałaś?
1: No, kiedyś. Nie pamiętam, a ty wszystko pamiętasz.
0: Całość do odsłuchania na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych. Sprawdźcie koniecznie Bratnie Dusze. Zresztą my do Gabi i Maćka jeszcze sobie niedługo wrócimy.
1: Tak, masz rację.
0: Dziękuję.
3: RMF Max. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, wiesz, co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max leciało, bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG i odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
2: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Wieńce?
8: Są.
7: Małopolskie smaki?
8: Są.
7: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
8: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
7: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10:00 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
8: Po tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
7: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hit na Maxa.
14: Kraków 96 i 7 FM.

0: jest ten numer, dzięki którym wszyscy poznaliśmy Sanach. Szampan w RMF Max.
1: Czy słyszeliście kiedyś kreatywniejszy pomysł na zaręczyny niż ten, który zaraz tutaj padnie?
0: Od Gabi i
1: Oczywiście.
0: Maćka. Ale no, pomysł jest kreatywny, taka inspiracja dla wszystkich, którzy planują zaręczynę, ale jest to takie trudne logistyczne. Zresztą, co ja będę gadał? No posłuchajcie, fragment Bratnich Dusz najnowszych.
2: Wyłączyło mi myślenie w ogóle na ten czas, bo ja pamiętam, jak ja jeszcze przed wyjazdem poszłam na paznokcie, oczywiście, i ja mówię Maćkowi, Maciek, jakby ci wpadło do głowy, żebyś, no, bez presji, jakbyś chciał mi się oświadczać, to lepiej na początku wyjazdu, będę miała, jakby wiadomo, dziewczyny lubią mi zdjęcia, wszystko i tak dalej, i później jakby sobie polecieliśmy, ja totalnie o tym zapomniałam, słuchajcie, totalnie. Maciek przygotował mi zwiastun o naszym życiu. I nawet w tym filmiku jest taki moment, że jakby ta postać z filmu rzuca pudełko, tak?
3: Tak, rzuca pudełko. Ja łapię w prawdziwym życiu.
2: I Maciek nagle łapie w prawdziwym życiu
0: What?
2: I on staje. Taki transition, słuchajcie. Wiecie, i wtedy no to już wiadomo, no stoi z pudełkiem, już wiem, co się dzieje, nie? I Maciek później musiał mi po wszystkim drugi raz odpalać ten zwiastun, żebym ja zobaczyła, co tam w ogóle na nim było, bo pierwszego razu w ogóle nie zaczaiłam, nie?
0: To właśnie tak jest, że my się staramy, coś kreatywnego wymyślamy, a potem wy i tak tego nie zauważacie. Przy tych oświadczynach.
4: No to chłopie, jakbyś był w takim szoku, to też byś nie zauważył.
0: Ale jak wy wcześniej nagrywacie po 15 rolek o tym, że czekacie na zaręczyny, na ten, to chyba można się domyślić, nie? Że coś jest na rzeczy.
4: A wiesz, dlaczego te filmiki są nagrywane? Bo trzeba tyle czekać na te zaręczyny!
0: No i widzicie? Widzicie, jak to jest? Mam nadzieję, że stoicie po mojej stronie,
4: nie.
0: Po której jest racja.
4: Nie. O tak, twoja ulubiona racja.
0: Wrócimy sobie jeszcze do podcastu Bratnie Dusze, ale wy go koniecznie obejrzyjcie w całości, bo jest świetny. Gabi, Maciek, Agata i Ada zrobili super robotę. Na YouTubie RMF Max, na RMF On i na platformach podcastowych. Warto, prawda?

0: I Like, Marlon Hofstadt i South Star i to jest RMF Max.
1: Powiem ci, Agata, ja nie wiem, ja już nie mam pomysłu, gdzie szukać Ady. Nie wiem.
2: Ty. No. A może zadzwonimy do niej, tak wiesz, normalnie, jak
1: ty.
2: Ludzie.
1: Faktycznie.
2: Dobry
1: to
2: pomysł.
1: Jest myśl.
2: Ja nie
1: Dobra,
2: mogę.
1: Czekaj.
2: Wykręcaj.
1: Czekaj. Dobra, dzwonimy. O, jest sygnał.
3: Halo?
1: Cześć, Ada, to my, Agata i Dawid.
2: Hej.
3: Ach, hejka.
1: Czemu cię nie ma na programie? Bo my cię szukamy w sumie od rana.
3: Bo jestem chora? Pisałam wam, że jestem chora.
1: Pisałaś? Kiedy?
3: Pisałam.
2: Może coś tam było rzeczywiście.
1: Czekaj, ty dostałeś wiadomość?
3: Tak myślałam, bo mi nawet nie odpisaliście. To wy prowadzicie program beze mnie?
1: Nie, nie prowadzimy. Jesteśmy na pikniku w ogóle.
2: Tak.
1: Poszliśmy na piknik.
2: Tak, i możesz wpaść.
1: Myśleliśmy, że wpadniesz.
2: Tak.
1: Dawaj, mamy kiełbaski.
2: I kabanosy?
3: Co wy robicie? Teraz mnie wkręcacie.
1: A pisałaś na WhatsAppie, tak?
3: No.
1: Ty faktycznie pisałaś.
3: Temu.
1: Faktycznie pisała.
2: Ja, ale my jesteśmy, słuchaj, udani.
1: Ty nie odczytałaś, nie? Ja też nie.
2: To sorki.
1: To zdrówka ci, Ada, życzymy. Jesteśmy z tobą, wspieramy cię, buziaki, przytulaski i w ogóle wpadniesz za tydzień, prawda?
3: Wpadnę, zdecydowanie.
1: Dobra, przywieźmy ci witaminki.
3: Kiełbaskę mi przywieźcie.
1: Dobrze.
2: Może być też. Bye.
1: To nie mogłaś 3 godziny temu wpaść na to, żeby do niej zadzwonić?
2: A ty nie mogłeś wpaść na to?
1: Dobra, ale to ty jesteś tam od planowania.
2: Ja?
1: The Colors, Italo Disco za chwilę. Tajemnica Ady się rozwiązała, wszystko już wiemy.
2: To Ada jest od planowania.
1: Ale zaplanowała?
2: Polegliśmy przez to.
4: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny!
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
15: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
16: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
17: i Klemens prawy
16: meldują się na breloczkach.
15: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smok. Kolejny. 15. I zaczyna się mecz Juwenii. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juwenia.info.
22: Jak sobota to?
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
22: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na Maxa.
24: Kraków 96 i 7 FM.
26: To nie będzie ciepły weekend w Krakowie. Dzisiaj na termometrach od 19 do 22 stopni, a jutro około 20, maksymalnie 21 kresek. Sobota mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego z lokalnymi przejaśnieniami. Niewykluczone są przelotne opady deszczu. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny, wieje dzisiaj z zachodu. Jutro już więcej pogodnego nieba, nie powinno też padać.
24: RMF Max.
27: RMF Max Kraków.

0: Ja tylko delikatnie chciałem przypomnieć, że mamy weekend i warto go dobrze wykorzystać. W RMF Max chwilę przed godziną 14 zaglądamy do kolejnej odsłony Tour de Club.
1: Sobotnie popołudnie nabiera tempa, a wy nie macie jeszcze planów na wieczór? No to dajcie teraz głośniej RMF Max Kraków, podrzucę wam parę fajnych opcji. Piotrek Świderski, witam ponownie i zapraszam. Tym razem zaczynamy od ostatniego w tym sezonie Prozac on the Roof na dachu hotelu Poleski. W line-upie finał sezonu Naked Relaxing, Truant oraz Kuriozum. Taka ekipa będzie dbać o dobrą selekcję od godziny 17. Później na after możecie wpaść do klubu na plac Dominikański 6. Zmieniamy miejscówkę i przenosimy się teraz do 30. Dzisiaj u nich impreza pod hasłem Symphony of Strings Party. Na scenie pojawi się skrzypaczka Agnieszka Matusik. Jej show na poziomie zero na parkiecie klubowym. Start imprezy o 21:00. No i jeszcze zaproszenie na jutrzejsze dożynki województwa małopolskiego na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Po raz pierwszy ta impreza będzie organizowana w Krakowie. Na miejscu czekać na was będzie masa atrakcji, koncerty, między innymi występ Kleo i dużo, bardzo dużo dobrego regionalnego jedzenia. Wpadajcie licznie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
2: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
1: Ducha to ja niedługo wyzionę.
2: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
3: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
4: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
5: Zaczyna się od pomruku. Z pieczary wychodzi smog. Kolejny.
6: 15. I zaczyna się mecz Juveni. Kibicuj krakowskim rugbystom w Ekstralidze. Zabierze rodzinę na mecz w niedzielę. Szczegóły na juvenia.info.
7: Mała łazienka, nietypowa przestrzeń, nie musisz iść na kompromis. W salonie łazienek Domino w Krakowie znajdziesz kabiny prysznicowe i brodziki Radaway, dopasowane do Twojej przestrzeni, wymiarów i stylu. Bo dobra kabina to taka, która pasuje do Twojej łazienki. W salonie Domino znajdziesz wszystko, by urządzić ją po swojemu, od A do Z. Zapraszamy, Kraków, ulica Mogilska, 69A. Domino. Więcej możliwości dla Twojej łazienki.
8: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.
9: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Jestem Radek, a to moja ekipa.
15: Ja też dołączam, jestem Aneta.
16: Cześć, z tej strony Gibbs.
17: Hey, this is Imagine Dragons.
18: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Kraków 96 i 7 FM.

0: Maxa.
1: I tego akurat nie zabraknie w RMF Max. Za nami nowość, Ellie Oaks, Lawinia i Reasons. A takich powodów do tego, żeby z nami zostać w tej godzinie, szczególnie muzycznie, będzie naprawdę sporo. To jest Radiowóz z wami cały czas. Przemek Kubera.
2: RMF Max. Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
11: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
12: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Tu Martyna.
16: Jestem Kuba. Dołączam.
17: What's up everybody, I'm Amy Van Buren.
18: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
19: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

akurat po tych 40-stopniowych upałach lipcowo-sierpniowych w Polsce, to słoneczna Kalifornia już tak atrakcyjnie nie brzmi, co? Ale Katy Perry, RMF Max, zawsze California Girls zadabia za parę chwil w radiowozie odpowiedź na odwieczne pytanie. Dlaczego i za jaką kasę Polacy cały czas rzucają się na SUV-y? I czy jest szansa, żeby się to zmieniło? Bądźcie z nami koniecznie.

0: Alex Warren w doskonałej formie po wakacjach. Passenger w RMF Max. Czy jesteście teraz na fotelu pasażera czy kierowcy, to prawdopodobnie jedziecie SUV-em. Tak twierdzą najnowsze statystyki. Polacy cały czas rzucają się do SUV-y jak na świeże bułeczki. Pomimo, że przeciętny SUV kosztuje teraz w Polsce prawie 100 tysięcy złotych, czyli o ponad 60% więcej niż klasyczne kombi. Czas sprzedaży SUV-a ostatnio się w Polsce skrócił do 48 dni, czyli tak naprawdę zanim zdążymy się dobrze zastanowić, to już prawdopodobnie go nie ma. Kombi walczy, ale no bywało lepiej. Na rynku na jedno kombi w Polsce przypada 1,62 SUV-a. Jeżeli marzycie o powrocie minivanów, no to już możemy o tym zapomnieć. Rodziny z dziećmi wybierają oczywiście SUV-y, tym razem te 7-osobowe. Także co? Moda, wyższa pozycja za kierownicą, większe oczy z zazdrości sąsiada. Wolimy to bardziej niż arkusz w Excelu. To znaczy, że się powodzi.
1: Max. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak.
3: Taniej masz. W Media Expert.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
10: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
9: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
10: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.

0: i po reklamie.
1: Emila.
2: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
0: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Czuję, że jak się Danuta pojawiła parę ładnych lat temu na rynku, to imię Aleksander stało się naprawdę bardzo popularne. Lady Gaga, Alejandro w RMF Max, od odrobinkę starszych numerów do tego, co najświeższe, najnowsze granie od Liwki przed nami. Już teraz, poza tobą, nic.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Mała łazienka, nietypowa przestrzeń, nie musisz iść na kompromis. W salonie łazienek Domino w Krakowie znajdziesz kabiny prysznicowe i brodziki Radaway, dopasowane do Twojej przestrzeni, wymiarów i stylu. Bo dobra kabina to taka, która pasuje do Twojej łazienki. W salonie Domino

0: Znajdziesz wszystko, by urządzić ją po swojemu, od A do Z. Zapraszamy, Kraków, ulica Mogilska, 69A. Domino. Więcej możliwości dla Twojej łazienki.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już jutro o 19.55 w Polsacie.
2: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
3: Kochasz rocka i motocykle? Trzecia edycja festiwalu Motorock. 11 i 12 września w sercu Beskidu Wyspowego w Parku Miejskim w Limanowej. Czekają na Was motocyklowa parada, zabytkowe jednoślady, food trucki i koncerty. Zagrają m.in. Flapjack, Cztery Szmery i Sedes. Motorock. Zapraszają Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej, Miasto Limanowa, Zlot Food Trucków, Limanowski Klub Motocyklowy Eskadra i Fundacja Limanowska. Szczegóły na Facebooku.
4: Wieńce?
5: Są.
4: Małopolskie smaki?
5: Są.
4: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
5: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
4: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może Was zabraknąć.
5: Po tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
4: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: I po reklamie.

0: To już jest klasyk.
1: Czy tego chcecie, czy nie? Pitbull, Fireball w RMF Max. Szybkie pytanie. Gdzie są wyższe mandaty? W Polsce czy w Niemczech? Dam wam chwilę na zastanowienie, a w Radiowozie za parę chwil odpowiedź.
2: Max. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
11: Nadciąga największa impreza motoryzacyjna w Małopolsce. 5-6 września spotkajmy się na Tuning Show Expo w Expo Kraków. Super samochody, pokazy motocykli elektrycznych, car wrapping, symulatory i znani twórcy internetowi. Wpadnij w pierwszy weekend września do Expo Kraków. Tuningshowexpo.pl.
12: Robię gwiazdę!
13: A to dopiero początek! W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch!
14: Na mieszkanie z widokiem na Wawel, Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.

Mam nadzieję, że wasze ciałka jednak na nadchodzącą jesień już gotowe. My body isn't ready w RMF Max w radiowozie. Czas zająć się kierowcami radiowozów i sprawdzić, gdzie są surowsi. Czy w Polsce, czy w Niemczech. No bo jeszcze kiedyś było tak, a właściwie cały czas obowiązuje taki mit, że jak się dostanie mandat gdzieś na zachodzie, szczególnie w Niemczech, no to jest masakra. Trzeba będzie brać kredyty drogo i w ogóle się człowiek nie wypłaci. Wcale aż tak tragicznie to nie wygląda, bo gorzej wyglądają mandaty w Polsce. Na przykład za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę w Polsce zapłacimy 50 euro, a w Niemczech tylko dychę więcej. W Szwecji to jest 215 euro, tak żeby was delikatnie uspokoić. Używanie telefonu za kierownicą w Polsce to jest mandat w wysokości 120 euro, czwarta najwyższa stawka w całej Europie. W Niemczech to jest tylko 100. Lecimy dalej, proszę bardzo, przejazd na czerwonym świetle w Polsce kolejne 120 euro, w Polsce tylko 90. A jeżeli chodzi o liczbę wystawianych mandatów? No naprawdę, królujemy. W 2025 roku drogówka w Polsce wystawiła ich prawie 4 miliony, z czego 2,5 za przekroczenie, no niestety, niepiękności.

0: Może troszkę brutalnie, ale to jest jakaś rada, jeśli chodzi o złamane serca, szczególnie weekendową porą. Daria Zawiałow, Złamane serce jest OK, w RMF Max, to cały czas Radiowóz. Fajnie, że jesteście. RMF Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Sprawność, siła i sylwetka w nowej lokalizacji z nową energią. CrossFit Dekerta 2.0 zaprasza na treningi. CrossFit, Endurance oraz trening personalny. Popraw swoją kondycję i ogólną sprawność dzięki różnorodnym ćwiczeniom siłowo-kondycyjnym pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej. Nie musisz być fit, żeby zacząć z nami ćwiczyć. Zacznij już dziś i zadbaj o swoje zdrowie. CrossFit Dekerta 2.0, ulica Biskupińska 21, Kraków. Zapraszamy przez cały tydzień. Honorujemy karty i aplikacje Multisport, Medicover Sport, Fit Profit oraz PZU Sport. Poleca RMF Max.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mamo, zobacz, robię gwiazdę!
11: A to dopiero początek. W High Five Gym dzieci rozwijają sprawność, pewność siebie i radość z ruchu podczas gimnastyki z elementami akrobatyki. Bezpłatne zajęcia pokazowe dla dzieci od 2 do 14 lat. Wybierz najbliższą lokalizację. Grochowska, Mała Hala Tauron, Areny Kraków, Pułkownika Dąbka i od września ulica Stadionowa 1 w Nowej Hucie. Zapisz dziecko na bezpłatne zajęcia na highfivegym.pl. Liczba miejsc ograniczona. High Five Gym. Tu zaczyna się ruch.
12: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gretka. Gretka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gretka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowit. Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michelina.
16: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
15: Polecam Michel Moron.
16: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
17: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
18: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: To jest RMF Max.
22: Hit na maksa.
21: Kraków 96 i 7 FM.

0: Takie nuty tu się pojawiają w RMF Max, żeby wam przypomnieć, że może wakacje się skończyły, ale lato ma się dobrze. Modelki, lubię cię jak lato. Za chwilę 16. RMF Max.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne.

0: skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiński, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: I po reklamie.

0: Już po 16 w RMF Max i to jest dobry moment, żeby wam przypomnieć, że fajnie się w sobotę o 16 leży pod kołderką na kanapie, ale żeby potem nie było, że weekend zmarnowaliśmy, to bardzo proszę się gdzieś ruszyć, a tak w ogóle najlepiej to przejechać, bo to jest radiowóz. Przemek Kumera z Babi. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co byście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
11: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Hrabka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów SA porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: swój kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Wieńce?
3: Są.
4: Małopolskie smaki?
3: Są.
4: Warsztaty, rękodzieło, żywa zagroda ze zwierzętami i atrakcje dla dzieci?
3: Obecne. Po raz pierwszy dożynki województwa małopolskiego w stolicy regionu.
4: A po południu zrobi się naprawdę głośno. Na scenie Ciupaga, Mateusz Mijal i Kleo. 6 września od godziny 10 Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Nie może was zabraknąć.
3: Bo tego dnia cała Małopolska świętuje razem.
4: Partner główny Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Zaprasza Samorząd Województwa Małopolskiego.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
3: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.

Są nuty, które lubimy w RBF Max wycisnąć, tak wiecie, do ostatniej kropli, do ostatniej nuty. Shoes i Won't Forget You zadabi. I coś czuję, że taki potencjał ma też nowość od Mroza i od braci Kacperczyk. Wysmażyli naprawdę przepotężną nutę, która tej jesieni zostanie z nami na troszkę dłużej. To już teraz w RBF Max.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jakie to jest uczucie? To można sobie przypomnieć. Pamiętacie? Odbieracie prawo jazdy, wsiadacie po raz pierwszy do samochodu, może nawet nie swojego, tylko do rodziców i ta pierwsza przejażdżka na legalu przez miasto. No to jest moc, prawda? Teraz trzeba będzie na tę moc uważać zdecydowanie bardziej, bo od wczoraj już obowiązują w Polsce nowe przepisy. Jeżeli uzyskaliście prawo jazdy kategorii B po raz pierwszy w swoim życiu, to podlegacie okresowi próbnemu. Ten okres próbny trwa 2 lata. Chyba że macie 17 lat, prawo jazdy kategorii B zrobione dopiero co, to wtedy okres próbny wynosi 3 lata. I teraz tak, w okresie próbnym popełnienie 3 poważnych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu komunikacji skutkuje utratą uprawnień do prowadzenia pojazdów, także bardzo proszę się prawem jazdy cieszyć, ale w umiarkowanym stopniu.
1: Reklama. Ręczne rzemiosło, szlachetne materiały, nowoczesne technologie. Łącząc te aspekty, tworzymy przedmioty o wyjątkowym charakterze i wysokiej jakości. Pałucki Studio. W naszej pracowni tworzymy unikatowe meble, lampy i obiekty do dekoracji wnętrz. Nasze prace powstają także na indywidualne zamówienie, tak by wkomponowały się w określone wnętrze i jego atmosferę. Pałucki Studio. Więcej na paluckistudio.com i Instagramie palucki.studio.
2: Naładuj lato z MG PGD. Do 10 września czekają na Ciebie wydłużone jazdy testowe z samochodami elektrycznymi. Sprawdź je na własnych zasadach, gdzie tylko chcesz, nawet na całą dobę. Weź udział w akcji Naładuj lato z MG PGD. Zrób zdjęcie z elektrycznym MG, odbierz darmowe gadżety. Złóż zamówienie i walcz o nagrodę główną, pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. MG Motor PGD Kraków Jasnogórska 60. Szczegóły na mgmotor.pgd.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
12: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
13: Tędzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
13: Jakoś temu zaradzimy. Golarkogieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
11: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Marian,
17: a
16: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
17: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
16: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
17: Wygodnie i za darmo.
16: No.
18: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: I po reklamie.
20: Marek.
21: Zuśka.
22: Hej, Shakira.
20: Hej, it's Somber.
21: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

No nie to, żebym jakoś mega zachęcał i namawiał, ale skoro sobotnie popołudnie i wieczór przed nami, to zawsze można na szeroką wodę wypłynąć i zobaczyć, gdzie was to poniesie. Roxy, Faust i na szeroką wodę w RMF Max za nami. Na pewno pomoże w tym Piotrek Świderski. Za chwilę po 17 przyjmuje Maxowe Stery i odpala najnowsze notowanie Hop Benz, a jeszcze dzisiaj przed nami w RMF Max Graba i Max Party Mix, to po 8. Dzięki za dziś, Przemek Kubera, do...

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal. Otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł,

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
3: Galeria Krakowska to 20 lat wspólnych historii.
4: Dziękujemy, że tworzysz je z nami.
3: Let's celebrate! Świętujmy razem 20 urodziny.
4: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
5: W najnowszym zwierciadle zachwycająca Magdalena Cielecka, znakomity Marek Kondrat oraz kalendarzyk na 2027 rok. A 26 września w Warszawie konferencja Wolni od stresu. Będą z nami m.in. Martyna Wojciechowska, Bogdan de Barbaro i Natalia Partyka. Bilety na sklep.zwierciadlo.pl. Zapraszam, Joanna Olekszyk.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Halo Kraków. Ogólnopolskie dni otwarte dewelopera Archicom już 12 i 13 września. Z tej okazji przygotowaliśmy mega rabaty na mieszkania i lokale inwestycyjne. Dla wybranych nieruchomości czekają specjalne korzyści. Wykończenie pod klucz za złotówkę, miejsce postojowe gratis lub atrakcyjne harmonogramy płatności. Szukasz nieruchomości dla siebie lub pod inwestycje? Odwiedź nas 12 i 13 września w salonie sprzedaży Archicom przy Lubicz 23A w Krakowie.
8: I po reklamie.
9: Majka!
10: Wojtek!
11: Ja też dołączam! Jestem Daniel!
12: Hi, this is Britney Spears.
13: Hi, this is David Guetta. RMF
3: Max. Kraków 96 i 7 FM.
14: No to odpalamy pierwsze pełne wrześniowe notowanie listy Hobence. Piotrek Świderski, witajcie w sobotę po 17 w RMF Max. Przez najbliższe 3 godziny odliczymy wspólnie 30 aktualnie najlepszych numerów w kraju, na które głosowaliście pod rmfmax.pl. Będą też jak zwykle propozycje i nowości. A na otwarcie debiutujący dzisiaj w elicie Maroon Hofstadt ze świeżym remiksem hitu I Like.
3: 30, numer 30.

Mimo, że dzisiaj dopiero na 29, ja nadal twierdzę, że to może być hit tegorocznego lata. Ty masz od Gipsa, Kukona i Jonatana za nami w RMF Max. A teraz zajrzymy sobie do propozycji, bo tam na wasze głosy czekają Marshmello i Cameron Whitcomb z nowym singlem Hollow. Posłuchajcie.

Kręca się to niesamowicie. Ring My Bell i Age, raper z UK. Dziś na miejscu 28, spadek z 16, szósty tydzień w naszym zestawieniu. Nie wiem, czy wiecie, ale ten numer jest w głównej mierze zrobiony na samplu z dyskotekowego hitu końcówki lat 70. w wersji oryginalnej Anita Ward. A tymczasem lecimy dalej, bo Mata z White'em już czekają na naszej playce ze swoim Jedna na milion. Wiem.

0: mówi się, że te pierwsze razy zazwyczaj bywają takie średnie, no ale nie w ich przypadku. Ich pierwszy raz w studiu dał właśnie ten rewelacyjny numer Better Times, Robin Schulz i Barbs, miejsce 27 na pierwszej wrześniowej pełnej liście Hop Bands. Zostańcie z RMF Max, zaraz wracamy do odliczania.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyń w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Co dzieje się w Bangkoku?

0: On The Road. Już jutro o 22 w TTV.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Energy 2000 Przedchowice. Łączymy ludzi. Jedna impreza, trzy opaski i mnóstwo nowych znajomości. Już w sobotę kolejna edycja Single Party. Wybierz kolor i pozwól, żeby reszta potoczyła się sama. Dla singli opaska zielona, czerwona dla zajętych, a fioletowa z hasłem To co w N zostaje w N. Dla tych, którzy po prostu chcą się dobrze bawić. Single Party już w sobotę. Energy 2000 Przytkowice. Tu zawsze kogoś poznasz.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM.

0: chylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie, znów że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: TZ ciągle w formie, bez nas nie zaczną w RMF Max. To jego pierwsze autorskie solowe nagranie od czasu premiery albumu Muzyka Popularna, który zdobył w tym roku Fryderyka w kategorii Album Roku Hip Hop. U nas jego nowy singiel jeszcze w propozycjach, ale być może po weekendzie zobaczymy go w najlepszej dyszce. Głosować już możecie na rmfmax.pl. A teraz kolejny beat, który moim skromnym zdaniem ma naprawdę spore szanse na wejście do elity w bardzo niedługim czasie. Wiz DMC, Falling Stars w RMF Max.

0: Niektórzy twierdzą, że muza Armina to druga najlepsza rzecz, jaką dała nam Holandia. Jego najnowsze Everlasting, trendsowe brzmienie z Saszą na wokalu, dziś na miejscu 25 w RMF Max. Mogę wam już zdradzić, że na 24 David Guetta, Alok i Stickfigure, Run Run River, Angels About Me, a później zagram wam turbo nowość od Ebena i Easy Bizu. Nigdzie się absolutnie nie przełączajcie, to jest lista Hot Bands w RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda?
1: No.
2: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo,
2: ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od dawna myślisz o studiach, ale nie wiesz, jak znaleźć na nie czas? Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie możesz połączyć naukę z pracą i życiem prywatnym. Wybierz studia niestacjonarne i rozwijaj się tak, jak chcesz. Sprawdź ofertę na niestacjonarne.uek.kraków.pl. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
5: Squash to sport dla Ciebie! No a jeśli squash, to tylko w Squash for You! Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas! W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas! www.squashforyou.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej, wiesz co się okazało? Że dobrze, że w pracy RMF Max zleciało. Bo jakoś tak dobrze zleciało.

0: Na ruch i aktywność także po wakacjach zaprasza High Five Gym, szkoła gimnastyki z elementami akrobatyki dla dzieci i młodzieży.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Na mieszkanie z widokiem na Wawel Chrapka? Najwięcej ogłoszeń w Krakowie ma Gratka. Gratka.pl. Twój szczęśliwy adres. Na podstawie badania Instytutu Monitorowania Mediów S.A. porównującego liczbę aktywnych ogłoszeń nieruchomości w Gratka.pl i 4 konkurencyjnych serwisach.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
10: Kraków 96 i 7 FM. Numer 24.

Co myślicie? Czy po takich hitach jak Hollow czy Hearts Ebenowi ponownie uda się podbić naszą Hot Bands listę? To jego nowy numer w kolaboracji z Easy Bizu, All of My Love. Jak wam wpadł w ucho, to głosujcie na rmfmax.pl, zakładka propozycje. A ja w tym czasie zagram wam miejsce 23 dzisiejszego notowania. Tutaj tech house'owy On Tonight i Silva Bempa.

takimi młodymi, przezdolnymi wokalistkami możemy być spokojni o przyszłość polskiej muzy. Zalia, Tylko kochaj mnie w RMF Max. Dzisiaj tylko pozycja numer 22 i dość bolesny spadek z miejsca 7. Myślę, że to tylko taki chwilowy spadek formy i po dzisiejszym notowaniu fani Zalki się zmotywują do częstszego głosowania na rmfmax.pl. No to co, lecimy dalej. Pierwszą dziesiątkę zamykają dzisiaj Axwell i Bon, Whatever Turns You On. RMF Max 21, numer 21.

0: reklama.
1: Nowa Toyota Yaris Cross już jest. Zapraszamy na dni otwarte w Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września poznaj z bliska i przetestuj nowego Yarisa Cross. Nowoczesnego, miejskiego SUV-a. Sprawdź najnowsze technologie, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Toyota Dobrygowski. Od 7 do 12 września. Modlnica Częstochowska 30.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
20: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
19: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Ty na maksa.
24: Kraków 96 i 7 FM.
26: Cześć, witajcie, siemanko, już po 18 w RMF Max, tu Piotrek Świderski, lecimy dalej z pierwszym pełnym wrześniowym wydaniem listy Hot Bands, kolejne rewelacyjne hity przed nami. Na start nowość Joel Corey i Hannah Bolane, którzy połączyli siły w nowym klubowym utworze Don't Go Breaking My Heart.

Kiedyś wam już mówiłem, że on chyba nie potrafi inaczej. Każdy nowy numer z miejsca staje się globalnym hitem. Alex Warren i jego najnowszy singiel Emerald Eyes w RMF Max. Jest już jak coś w propozycjach do naszej listy rmfmax.pl i zakładka Hop Bands, tam go znajdziecie. Wcześniej na miejscu 20 braciaki z Fastboy w numerze Music Sounds, a na 19 dzisiaj Oscar Sims i jego Bez końca.

0: brzmieniami przypominamy wam, że lato trwa nadal. Let me forget w RMF Max. No i jakby nie było, wakacje też jeszcze trwają. Dla studentów, którzy nie muszą nic poprawiać. A Moonlight i Fordo ze swoim Alabama ten może poprawią się w poniedziałek. Dzisiaj tylko miejsce 18 na liście Hot Bands.
1: Numer 18.

0: nadzieję, że u was dzisiaj wszystko dobrze. Everything's fine, 17, Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Od ostatniego koncertu J-Lo na Narodowym minął już ponad rok, słuchajcie. A Alok jest świeżo po kolejnych odwiedzinach. Zagrał niedawno set na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu. A my zaraz gramy i odliczamy dalej hity na maksa. Kto na 16? Zostańcie, to się dowiecie. To jest cały czas sobotnia lista Hot Bands. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre ceny zostają z nami na dłużej. Poznaj Atal Bronowice przy ulicy Pasternik. Kameralną inwestycję dewelopera Atal, otoczoną zielenią i stworzoną z myślą o komfortowej codzienności w Krakowie. Na wybrane mieszkanie czekają atrakcyjne rabaty. Sprawdź ofertę i znajdź swoje miejsce w Atal Bronowice. Szczegóły na atalbronowice.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchef?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

Ostatni dzień lata. To jeszcze nie dzisiaj, spokojnie. Gibbs, Ego i For Money, miejsce 16 pierwszej wrześniowej listy Hot Bands w RMF Max. A teraz wracamy do poczekalni. Alesso i One Republic po 13 latach znowu połączyli siły i po legendarnym If I Lose Myself mają dla nas coś nowego i równie magicznego. Posłuchajcie ich In Your Eyes w RMF Max.

0: idealnie pod te wysokie sobotnie loty. Fly High i Tobi Romeo w RMF Max. Dziś na miejscu 15 w Hotbencu. A jeśli szukacie dobrego bitu na domówkę albo na B4, to po dzisiejszym notowaniu od 20 odpalamy Max Party. Same imprezowe petardy zapraszam już teraz w imieniu Graby. Za moment Temper City, Selfaware, wpadną też Lawinia i Eli Oaks. RMF Max.
1: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już jutro o 21:25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
4: Natalia Rybicka, Grzegorz Małecki, Marcin Hycner, Grzegorz Damiecki, Kinga Price. Każdy ma coś do ukrycia. Każdy prowadzi własną grę. A jeden fałszywy ruch może kosztować wszystko. Gra z cieniem. Wraca świat, w którym nikomu nie można ufać. Oglądaj drugi sezon już jutro o 20:25 w TVP1 i TVP VOD.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
11: Mała łazienka, nietypowa przestrzeń, nie musisz iść na kompromis. W salonie łazienek Domino w Krakowie znajdziesz kabiny prysznicowe i brodziki Radaway, dopasowane do Twojej przestrzeni, wymiarów i stylu. Bo dobra kabina to taka, która pasuje do Twojej łazienki. W salonie Domino znajdziesz wszystko, by urządzić ją po swojemu, od A do Z. Zapraszamy, Kraków, ulica Mogilska, 69A. Domino. Więcej możliwości dla Twojej łazienki.
12: I po reklamie.
13: Tu Radek.
14: Z tej strony Asia.
15: Hi, this is Cascada.
16: Hej, tu Roxy Węgiel.
17: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max. Kraków 96 i 7.

dziesiątka na naszej playce i od razu tak wysoko w głównym zestawieniu. Eli Oaks i Lavinia Reasons w RMF Max to miejsce 13. Mam nadzieję, że tylko nie są przesądni. Teraz kolejna propozycja, która jeszcze czeka na swoją szansę w naszej elicie. Włoska ekipa Meduza i Khalid w numerze Weekend. Tak bardzo tematycznie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
6: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
9: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator.

0: Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Zostały już tylko te najlepsze. Przed nami top ten listy Hobbens w RMF Max. Piotrek Świderski, witajcie ponownie już po 19. Kto dziś będzie na szczycie? Tego wam jeszcze nie powiem, ale na pewno nie będzie to Shimza, bo jego fire już teraz.
4: RMF Max 10, numer 10.

Dziewka jest bez wątpienia jednym z największych muzycznych odkryć tego roku. Ta dziewczyna równie dobrze rapuje, co śpiewa. Jej nowy singiel Poza Tobą Nic dziś z awansem z 18 na miejsce 9. Zaraz w RMF Max sprawdzamy, kto wylądował na 8, ale wcześniej jeszcze posłuchajcie nowości od Robina Schulza, Take It Slow, którą również znajdziecie w propozycjach na rmfmax.pl.

z niego taki loser, to bym się kłócił, bo przecież ósemka na naszej liście to bardzo dobre miejsce, tym bardziej w głównym zestawieniu. Tame Impala, Loser w RMF Max, kolejny świeży bit w Hot Bands Top 30. Kto wie, być może tak samo będzie z kawałkiem od MJ Deliego. W streamingach i socialach radzi sobie naprawdę rewelacyjnie. Deli Supreme, już teraz w RMF Max.

Night, Alan Walker, Eva Max w RMF Max, to nasza dzisiejsza siódemeczka. No dał Alan konkretne show na Fire Festival w Chorzowie, czego nie można niestety powiedzieć o DJ-u Snake'u. Co tam się dokładnie stało, że się nie pojawił? Do tej pory nie ma oficjalnych wyjaśnień, mimo że organizator był w pełni gotowy na jego przybycie i coś czuję, że już raczej nie będzie żadnych wyjaśnień. No, nieładnie, panie wężu. Zostańcie z nami koniecznie, zaraz odpalamy miejsce szóste. Tutaj cały czas sobotnia lista Hop Bands.

How Does It Feel i brazylijski duet DJsko-producencki Dub Dogs z odświeżeniem legendarnego hitu Blue Monday w RMF Max. Wysoko dzisiaj, na miejscu szóstym, a zaraz odpalamy top 5. Tylko wcześniej jeszcze zagram wam nowego bangera od modelek, które na końcówkę lata 2026 mają dla nas jeszcze jednego letniaczka. Nosi tytuł Każdy Twój Ruch. Posłuchajcie.

0: Takiego pasażera to śmiało, bez zastanowienia można brać na gapę. Passenger i Alex Warren otworzył pierwszą piątkę dzisiejszego notowania listy Hot Bands w RMF Max. Bezbolesny spadek z miejsca czwartego. Zaraz podium, ale jeszcze wcześniej Kygo, któremu naprawdę niewiele zabrakło, żeby właśnie się na nim znalazł. Take me back. Max.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
6: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Miejsce czwarte zawsze trochę boli, ale on na pewno jeszcze nie raz wyląduje na jedynce. Kygo, Take Me Back, za nami w RMF Max. No to czas najwyższy poznać najlepszą trójkę pierwszego weekendu września. White 2115, par Vivi Simon i Mercury z singlem To Coś otwierają podium listy Hot Bands.
1: Piszę do ciebie, śpię, śpię.

To jeszcze tak w ramach stworzenia napięcia przed dwoma najlepszymi nagraniami początku września. Ekipa Jubel z singlem Ocean House w RMF Max. Znajdziecie go w propozycjach na rmfmax.pl. No dobra, ale kto na dwójce? Szczerze myślałem, że będą dzisiaj najlepsi, ale trochę zabrakło waszych głosów. Swedish House Mafia, Happiness...

0: wakacje nam się skończyły, no i co? No i chyba można powiedzieć, że David Guetta i Alok mają wakacyjny hicior. Run, Run River rozkręca nas imprezowo. Zaskoczyli takim duetem tak naprawdę na początku wakacji i w trakcie lata. Słuchaliśmy także Self Aue, wiralowy hicior. Ostatnio wrócił w wersji Temper City, ale tańczyliśmy także do wersji Lumixa. No i przy sobocie właśnie ten kawałek w jego wersji za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
7: Squash to sport dla Ciebie. No a jeśli squash, to tylko w Squash for You. Jeśli nigdy nie grałeś, to spróbuj na bezpłatnych zajęciach wprowadzających. A jeśli wiesz, o co chodzi, to trenuj i graj u nas. W ofercie zajęcia dla dorosłych, dzieci, ligi, turnieje i wiele innych. Do tego sauna, masaż i siłownia. Znajdziesz nas przy ulicy nad Strugą 7, przecznica od Alei 29 listopada. Honorujemy karty Multisport, Medicover Sport oraz Fit Profit. Sprawdź nas www.squashforyou.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: I po reklamie.

dzisiaj sprzątany, posprzątany, na błysk. Dawid Podsiadło, jego na błysk. W sobotę imprezowo. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Fajnie, że jesteście z nami. Wybrałem tutaj dużo dobrego bitu. Za chwilę Axwell ze szwedzkiej House Mafii, Whatever Turns You On, ale teraz też Szwed, też przyjaciel Axwella tak naprawdę, Otto Knows i kolejny klubowy klasyk, były ciarki. Otto Knows i jego Million Voices.

0: był taki poprokowy hit od grupy The Cardigans, tutaj w remiksie od The Colossus. Za chwilę też remix, klubowy beat, który towarzyszy nam przez ostatnie tygodnie. Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Powiem wam też, jaki jest koniec mojego eksperymentu z ogórkami kiszonymi. Przez cały tydzień postanowiłem zjadać ogórki. Dwa dziennie. Co się zmieniło? Odpowiedź za kilka minut.
1: Reklama.
2: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Hey, this is Calvin Harris.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: dziura.
1: Duele El Corazon. Pięknie nam tutaj zaśpiewał Enrique Iglesias. W sobotę w Max Party. Wracamy do mojego ogórkowego eksperymentu. Przez cały tydzień zrobiłem sobie wyzwanie. Zjadam codziennie ogórki kiszone, bo słyszałem, że to bardzo zdrowe. Tak więc po dwa, słuchajcie, po dwa. Tak do obiadu. No i co się zmieniło? Generalnie to chyba nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o zdrowie od razu po tygodniu. Patrzę w lustro. No jakoś nie zrobiłem się piękniejszy. Dobrze, że w radiu nie widać. Ale dietetycy podkreślają, że żeby to kontynuować, bo kiszonki są very good. Ciekawe, czy Robin Schulz kiedykolwiek kisił ogórki. Nie sądzę, macie go teraz w RMF Max. Robin Schulz, tak lecimy. Better Times.

0: Sobotni wieczór, wiadomo, smakuje lepiej w dobrym towarzystwie. No i tutaj w naszym towarzystwie znalazła się także Zalia, Tylko kochaj mnie. Fajnie, że jesteście z RMF Max. W naszym towarzystwie za chwilę DJ Goja, Jason Derulo. Wrócimy też do trendsów, bo Armin Van Buuren przecież wraca do tego, co kocha najbardziej. Czeka jego Everlasting. Max.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

ale ona pięknie śpiewa, nie tylko dla Armina van Burena, ta wokalistka to Sasha. Pięknie tu poleciała na mikrofonie Everlasting, Armin van Buren wrócił do mega formy, jeśli chodzi o trensowe sety i trensowe produkcje. Witajcie po 22:00, dopiero przy sobocie, Przemek Grabowski z wami i kolejne nowości teraz w RMF Max. Francis i Sobel na weekend w tym kawałku One Day in Poland.

Historia Sydney'a Polaka i PZ-a przecież jeszcze w tym numerze. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. W sobotę pasuje idealnie. Oczywiście bezalkoholowe, żeby nikogo nic nie bolało przy niedzieli. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Alok i Jennifer Lopez też imprezowo. Everything is fine. Wróci także Aicz, który przerabia disco classic Ring My Bell. No i skoro to weekend, to będzie także The Weekend.

Jest weekend, no i klimat na weekend robi nam The Weekend, jego In Your Eyes. Kto słucha RMF Max w grupie? No dwie osoby to już grupa. Może także spróbować solo, zachęcam was. Co się okazuje, że śpiewanie razem może budować poczucie więzi. Dlatego kiedyś to w domach nawet śpiewano weekendowo. Wspólne wykonywanie muzyki synchronizuje zachowania grupy i sprzyja poczuciu bliskości. A ten refren to chyba znają wszyscy, tak więc zaśpiewajcie przynajmniej refren. Sorry, no sorry, papi. Topiki, Becky G w RMF Max.

14, czyli która to godzina tak naprawdę? Nie, w sobotę to nie liczymy czasu. Można sobie trochę dłużej posiedzieć. To Somber, no i nie zabraknie dobrego bitu w Max Party. Za chwilę imprezowy kawałek aż z USA i tam też mają fajne produkcje. Mają wiele festiwali i to sporych. No na przykład Electric Daisy, na przykład Ultra, na przykład Burning Man. I za chwilę prosto z USA Moonlight i Fordo w numerze Ala.

Uśmiechnięty, pozytywny Alex Warren też robi nam sobotę jego Passenger. Witajcie dopiero po 23 w weekend, często ta godzina. Max Party, Przemek Grabowski z wami. Mam tutaj ulubione kawałki, do których tańczymy. Wróci ten super przystojny David Tavar. If you don't know my name, czeka Kaigo, ale teraz kolejna nowość. Mrozu i Kasperczyk. Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, zdradził kilka sekretów. Sprawdzicie także wieczorowo na Instagramie. Nasza nowość, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

na imprezie. Może być także impreza na kanapie. Nie trzeba tańczyć, wychodzić, a nawet spotykać się w większych grupach. Oczywiście zawsze warto, będę was do tego namawiał, ale coraz bardziej popularny weekendowo staje się bed rotting, czyli po prostu gnicie na kanapie. Trzeba tak sobie pognić, żeby się odświeżyć. No to kto tam gnije z RMF Max? Fajnie, że jesteście. Za chwilę numer, przy którym raczej wstaniecie z kanapy. Alan Walker, Ava Max, ich Fate.

chyba będzie się coraz bardziej udzielać randkowo. A ja mam taką podpowiedź randkową, jeżeli się wybieracie niedługo. Podobno na randce warto zadawać pytania. No to właściwie nie podobno, tylko warto, bo badania nad rozmową pokazują, że osoby, które zadają więcej pytań, szczególnie tych rozwijających temat, mogą być odbierane jako bardziej sympatyczne. Czyli zamiast przez pół godziny opowiadać po prostu o sobie, czasem warto zapytać. A ty co o tym myślisz? A jak się z tym czujesz? A czego słuchasz? No ja słucham na przykład Lumixa. Jak druga osoba słucha też Lumixa albo kojarzy z LVE, no to już macie pewne dopasowanie. Z LVE w wersji Lumixa teraz w RMF Max.

Był tam w środku soczysty bas, nawijali Gipsku, Kon i Jonathan. Ty masz, nie zabraknie dobrej nuty w środku nocy. Bądźcie z RMF Max, w szczególności jeżeli komuś przedłuży się impreza. Dziękuję wam za sobotnie Max Party. Przemek Grobowski z wami przez ostatnie 4 godziny. No to wyśpijcie się, niedziela należy do nas. Słyszymy się poniedziałkowo od 18 po pracy i po szkole.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.